Gioia, pasti, uslarni, presku. Jest to mój jeleńskich mirowłasic i dabrowa sondaria. Karamba, karambita, tak mi czupu, dede wracza i u mnie ma darkuda. Na niebi obolnie zawriemy drugi.

Balav. Očamiri, extravicerola, deșmarche, socelela, eizetesi, gospodja Aflus. Osinani, extravicerola, deșmarche, socelela, eizetesi, gospodja Efrin Cezar.